0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że świat jest normalnym miejscem. A potem przypominasz sobie rok 1982, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby wypuścić na rynek grę wideo opartą na filmie o kosmicie. I wyszło z tego takie bagno, że tysiące kartridży trzeba było zakopać na pustyni w Nowym Meksyku, bo nikt nie chciał w to grać nawet za darmo. To był totalny obłęd w czystej postaci, gdzie korporacyjna pycha zderzyła się z betonem rzeczywistości i przegrała z kretesem. Tak jak twoje marzenia o spokojnym śnie przy tym bicie, który zaraz wleci ci do głowy, prosto z X-Vibe. Teraz J. Cole oraz Miguel i ich Power Trip w głośnikach X-Vibe.

Niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie. Podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie. Put the fuck

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Hi! This is

Słuchajcie, Złotopolice, tu Ilona i w końcu wychodzę na prostą, więc wrzućcie mi coś na rozluźnienie. Niech będzie Never Going Home od Tum i Kungs, bo w Radiu X-Vibe zawsze mają na to lekarstwo.

1982 roku pewien człowiek kupił lalkę, która w krótkim czasie zaczęła ponoć szeptać groźby, przez co rodzice masowo wyrzucali te plastikowe potwory do śmieci, myśląc, że to szatan w wersji mini, a nie zwykły błąd w układzie scalonym, co tylko potwierdza, że technologia zawsze chciała nas wykańczyć. Więc posłuchaj elektrycznych gitar i utworu Człowiek z liściem w X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

0: today. Right now, let's get into this motherfucker. You understand?
1: Księżyc wisi nad miastem jak źle skrojony żyrandol, a ty znowu nie możesz spać, bo w głowie tłucze ci się ten sam natrętny beat, co w 1987 roku, kiedy to pewien facet w Chicago uznał, że telewizja to za mało i przy użyciu prostego nadajnika przejął sygnał dwóch stacji od i pokazać światu człowieka w masce Maxa Headrooma, wyginającego się w rytm totalnego obłędu. Nikt nigdy nie ustalił, kto stał za tym cyfrowym sabotażem, ale wizja gościa w gumowej masce straszącego ludzi przed snem to chyba najlepsza definicja tego, co robimy w

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Słuchajcie, Złotopolice, tu Ilona i w końcu wychodzę na prostą, więc wrzućcie mi coś na rozluźnienie. Niech będzie Never Going Home od Tum i Kungs, bo w Radiu X-Vibe zawsze mają na to lekarstwo.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby ten miał zaraz wypluć odpowiedź na sens życia. Więc wpadnij w objęcia Nightmarek, gdzie rzeczywistość jest równie dziurawa, co twoje sumienie. W 1987 roku pewna stacja telewizyjna w Chicago padła ofiarą hackingu, który przeszedł do historii jako incydent Maxa Headrooma, bo ktoś w gumowej masce i okularach wtargnął na wizję, żeby bełkotać o reklamach Coca-Coli i własnym przyrodzeniu, a technicy nie byli w stanie go odciąć, co udowadnia, że nawet wtedy technologia była tylko zabawką, której nikt nie potrafił ogarnąć, podobnie jak twoich wspomnień, które teraz wracają jak bumerang w X-Vibe, w czasie audycji, gdzie Meduza, James Carter, Eli Duche oraz Fastboy serwują Bad Memories, bo przecież warto pobyć w tym stanie jeszcze przez chwilę z radiem X-Vibe.

Za oknem znowu ta gęsta smoła. A ty pewnie masz nadzieję, że chociaż dzisiaj uda ci się nie oszaleć. Więc wbijaj do świata nightmarek, gdzie rzeczywistość zawsze jest trochę krzywa. Pamiętasz rok 1982, kiedy wyszedł film E.T., a ludzie w Stanach masowo rzucali się na cukierki Reese's Pieces, bo kosmiczny stwór miał na nie fazę, co dla producentów było złotym interesem. Ale mało kto zauważył, że ten gumowy stwór w zbliżeniach wyglądał jak przerośnięty, sflaczały żółb po solidnym melanżu, co w sumie idealnie pasuje do klimatu Vic's Vibe, gdzie nawet najładniejsze wspomnienia mają w sobie coś niepokojącego. Więc teraz Piotr Szczepanik i jego Kochać w Radiu X Vibe.

2007 roku świat oszalał na punkcie spodni z tak niskim stanem, że ledwo trzymały się na biodrach, a w czasie audycji w X-Vibe przypominam, że to właśnie dzięki nim Florida wykręcił największy hit tamtej dekady, bo w Night Vibe nie boimy się modowych padek. Teraz Florida z T-Pain i ich Low w X-Vibe. Let me talk to you.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a my w X-Vibe znowu dryfujemy przez ten cyfrowy mrok, gdzie czas traci sens, a jedynym kompasem pozostaje ten hipnotyczny beat. Pamiętasz rok 2007, kiedy pewien szaleniec z Japonii postanowił, że jego wirtualna dziewczyna z gry wideo jest bardziej realna od każdej napotkanej na ulicy istoty, więc wziął z nią ślub w obecności tłumu zszokowanych graczy i księdza, który chyba nie do końca wiedział, w co się pakuje. To był czysty obłęd, bo w końcu po co komu prawdziwe życie z jego wadami, skoro można mieć piksele, które przynajmniej nie kłócą się o pilota. Właśnie tak brzmi ten total odlot, kiedy rzeczywistość miesza się z cyfrowym błędem. A teraz niech ten rytm poniesie cię dalej, bo w X-Vibe, The Black Eyed Peas i ich hit I Got a Feeling.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Marek z Ursynowa pisze, że kocha swoją żonę, ale szczerze nienawidzi sposobów, jaki mieli kawę. Więc Sara perché ti amo, czyli to pewnie dlatego, że ją kocham, interpretuje jako jedyne wyjaśnienie, dla którego jeszcze nie wyprowadził się do garażu. To był hit Sara perché ti amo od Crystal Rock i DJ Herzbeat w Radiu X Vibe dla Marka od jego własnej, cierpliwej jak

1986 roku ekipa filmu Poltergeist z użyciem prawdziwych szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów zaszalała na całego, bo były tańsze w zakupie, co brzmi jak totalny obłęd w nightmare klimacie. Ale hej, takie to były czasy. Teraz Ira i Nadzieja w X-Vibe serwują Ci dawkę dźwięków, przy których nawet trupy zaczynają tupać w rytm.

siedzę tu w mroku w X-Vibe i zastanawiam się, czy wiesz, że w 1987 roku pewien gość w Chicago włamał się do sygnału telewizyjnego zakładając maskę Maxa Headrooma i do dziś nikt nie wie, kto to był ani o co mu chodziło, bo po prostu stał i bełkotał coś o swoim bracie w telewizji, co jest definicją totalnego absurdu w czasach, gdy analogowy sygnał był łatwiejszy do przejęcia niż twoja uwaga przez te wszystkie świecące ekrany wokół. A teraz ten dziwny bit w głowie nie daje spokoju, więc niech złość zamieni się w muzykę, bo teraz Taylor Swift oraz Kendrick Lamar i Bad Blood w X-Vibe.

strona, aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje. Just one night, all we got.

siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że tylko ty masz problemy z zasypianiem. A tymczasem w 1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby stworzyć grę wideo, w której głównym bohaterem jest pożeracz kulek, ścigany przez cztery kolorowe duszki. Co w sumie idealnie oddaje paranoję dzisiejszego świata, w którym każdy z nas jest takim pacmanem uciekającym przed swoimi długami. A gdyby ktoś w tamtych latach powiedział ci, że to będzie największy hit, to pewnie kazałbyś mu sprawdzić, czy z jego głową wszystko w porządku. Bo to przecież czysty obłęd. Podobnie jak ten rytm, który zaraz wjedzie w X-Vibe. Więc nie szukaj sensu tam, gdzie go nie ma. Po prostu płyniesz z falą. Zaraz Charlie XCX i Boom Club w X-Vibe.

Marek z Woli od 3 dni analizuje, czy to ciche westchnienie przy pożegnaniu oznaczało, że całe jego życie to jedna wielka porażka. Więc, żeby poczuć ten dosłowny asfalt pod stopami, puszczamy roller od Apache 207. Leci to w Radiu X-Vibe dla Marka od Marka. I niech ta rolka wreszcie się gdzieś zatoczy.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając wieczorne wiadomości, żeby pokazać światu typa w plastikowej masce, który przez półtorej minuty wygadywał kompletne bzdury przy dźwiękach zniekształconego bitu, a potem dostał w tyłek klapką od nieznanej osoby, bo to był totalny obłęd, którego nikt nigdy nie wyjaśnił, choć do dziś podejrzewa się jakieś znudzone dzieciaki z dostępem do sprzętu, co pokazuje, że świat był dziwniejszy, zanim każdy z nas zaczął wrzucać swoje życie do sieci, więc w X-Vibe serwujemy dziś coś równie absurdalnego, bo w końcu kto normalny buduje dom na ściernisku, skoro może mieć spokój, więc teraz golec u orkiestra i ściernisko w X-Vibe.

0: wieczory mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe. Gramy co chcemy. Nawet pogodę mamy lepszą.

zanim zniknę w cieniu, musisz wiedzieć, że w roku 1987 pewien niezbyt rozgarnięty jegomość postanowił udowodnić całemu światu, że latający samochód to nie tylko mokry sen z kina. Więc wjechał swoim zmodyfikowanym pojazdem prosto w witrynę sklepową, licząc na to, że grawitacja

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Issues Julii Michaels w X-Vibe. Wiedziałeś, że Julia napisała hity dla Justina Biebera i Britney Spears, zanim sama zaczęła śpiewać? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Seduction. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę tak bezczelnie, że do dzisiaj pamięta kolor jego wycieraczek. Więc dedykuję mu kawałek Brick od Ben Folds 5, bo po tym hamowaniu poczuł się, jakby przydzwonił w mur z cegieł. A teraz w radiu X-Vibe leci ten numer dla tamtego typa od Marka.

budowałeś castles in the sky, a potem zorientowałeś się, że w tych chmurach nie da się tańczyć, bo twoje hips don't lie zdradzają, że masz dwie lewe nogi. Żałosne, ale prawdziwe. Radio X Vibe.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Y'all need to get ready to hear.

0: Radio X-Wag. Gramy, bo możemy.
1: Nowa godzina w Radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

sotto.

Najpierw Blow Me One Last Kiss, potem Castles in the Sky. Czujesz ten przeskok? Najpierw dramatyczne rozstanie, a potem budowanie nieruchomości w chmurach. Kogo na to stać w tych czasach? Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

0: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Wenn die anderen aus dem Haus gehen,
3: Mixo.

posłuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek szefowi, bo Asher ewidentnie śpiewa o tym, jak bardzo nie radzisz sobie z obsługą kasy fiskalnej, kiedy klient stoi nad głową i patrzy na ręce. To totalny hymn każdego, kto choć raz musiał tłumaczyć, że terminal znowu nie łączy, a nie jakiś tam wyciskacz łas o miłości. W Radiu X Vibe leci Asher, You Got It Bad. Specjalnie dla szefa od Marka. Niech w końcu zrozumie, że to nie twoja lina, że masz dwie lewe do cyferek.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

to było It Must Have Been Love od Roxette w X-Vibe. Czy wiesz, że Marie Fredriksson przed karierą w zespole pracowała w fabryce, żeby kupić sobie pianino? No cóż, następne hity dla pokolenia X, czyli Emoka i Josiah Nichols już za chwilę. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Najpierw liczysz na Get Lucky, a potem wjeżdża The Bouncer Housequake Mix i wywala cię z imprezy za brak kultury. Życie to jednak niezły żart, co nie?
1: Radio X Vibe.
2: Your name's not down, you're not coming in.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

to był Ferrari od Jamesa Hype i Migi De La Rosy w X-Vibe. Wiedziałeś, że James Hype w młodości pracował w sklepie z częściami samochodowymi? Co chyba tłumaczy ten tytuł? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę przypomni nam się James Morrison. Zostań z radiem X-Vibe.

sapie ciężko. Kurczę, Aldona z Kwik tutaj padnięta po tych pajacykach, ale muszę w końcu wrzucić coś do rytmu, więc może puścicie, wiesz, to She Moves od I. Ale Farban, Graham Candy, bo inaczej nie dokończę tej serii w tym całym Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

0: and you're not, and I am, and I got it, and you don't, so there, it's a wrap.
1: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje swojej cieściowej utwór Spice artystki Roni Griffith, bo skoro tytuł mówi o szpiegach, to ona po prostu musi wiedzieć, że jej ciągłe zaglądanie do moich szuflad z przyprawami jest wreszcie oficjalnie monitorowane, a ten kawałek idealnie oddaje powagę tej inwigilacyjnej sytuacji. W radiu X-Vibe, gdzie Roni Griffith śpiewa Spice dla teściowej od Marka, przy akompaniamencie naszych podejrzliwych spojrzeń.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

To było Tattoo Lorien w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona, zanim wygrała Eurowizję, pracowała jako prezenterka w szwedzkim reality show? Kolejne hity dla pokolenia X zaraz wjadą, a teraz dorzucamy do pieca Braten, Janu i Re. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Skoro Iman One to twój szczyt formy, to hanky-panky musi być poziomem twojego życiowego zaangażowania. Nie pytaj, po prostu przewijaj dalej. Radio X-Vibe.

To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe. It's our party, we can do what we want.

mówili, że we can't stop, a teraz serce ci wybuchnie, bo My Heart Goes Boom, radio version reloaded. Przynajmniej nie będziesz się nudzić podczas tego dźwiękowego zamachu stanu w Radio X Vibe.

Słuchaj, Pamela Ząb z tej strony. W końcu po tym wszystkim poczułam lekkość. Więc puść mi proszę Things Can Only Get Better od Howard Jones, bo na Radio X Vibe przynajmniej nie udają, że świat jest idealny.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

to było Because You Loved Me od Celine Dion w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona nigdy nie czyta recenzji swoich płyt, bo po prostu nie chce się denerwować? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę The Clash. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Glue.
1: Skoro Stuck Like Glue trzyma Cię w szachu, to znaczy, że potrzebujesz more and more, bo najwyraźniej masz masochistyczne skłonności. Radio X-Vibe.

To było Better Days od Naked, Maymuller i Polo G w X-Vibe. Czy wiesz, że Maymuller przez 2 lata pracowała w barze, gdzie wyciskała soki dla klientów, zanim stała się rozpoznawalna? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam zaraz Sarah McLachlan. Zostań z radiem

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Krzysiek z bloku przy ulicy Sosnowej przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba nie do końca zrozumiał zasady segregacji i wrzucił wczoraj cały worek śmieci do cudzego kontenera, więc dedykuję mu ten utwór, bo skoro jego kosz jest tak wiecznie przepełniony, to pewnie czuje się jak tytułowa dziewczyna w ogniu, płonąc wstydu przy każdej próbie wyniesienia odpadów. A leci to dla niego w radiu X-Vibe w wykonaniu Alicia Keys i Nicki Minaj, bo Girl on Fire to idealny podkład pod takie płonące sumienie.

Słuchajcie, w tłuszczu właśnie grzebie przy aucie i tak mnie naszło na wspomnienia o pierwszej robocie, gdzie się człowiek zacharował za grosze. Tadeusz z tej strony. Puszczajcie mi koniecznie, no, problem z Damur od i Aleksander, robotnik, Martin Michelot, bo tylko to jeszcze trzyma mnie przy życiu w tym

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Hitem był Chemical od Post Malone w X-Vive, który podobno wydał swój debiutancki album tylko dlatego, że w wylosowanej grze wideo przegrał zakład. Kolejne hity dla pokolenia X nadciągają, a zaraz usłyszysz Amy McDonald. Zostań w Radiu X-Vive.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Skoro w Nothing on You facet nie ma absolutnie nic, to Flash in the Night przynajmniej załatwi nam darmowe oświetlenie, żebyśmy widzieli tę biedę. Logiczne, nie? Radio X Vibe.

Po Glorious poczułeś się jak zbawca świata, ale zaraz Sex Dance sprowadzi cię na ziemię i pokaże, że masz dwie lewe nogi. Wybacz, takie życie w Radio X.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

To był Shino Estas od Inigo Quintero w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten chłopak napisał tekst w zaledwie 10 minut? To teraz następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdżają Eurythmics. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Radomian napisał do mnie, że zamiast napisać szefowi o spotkaniu w sprawie raportu, przez autokorektę wysłał wiadomość o zaproszeniu na randkę, co skończyło się tygodniem pracy w totalnym milczeniu. Więc skoro już tak wyszło, to w radiu X-Vibe dedykuję utwór I Don't Wanna Live Forever w wykonaniu Zayn i Taylor Swift, Marka dla jego szefa, bo po takiej wpadce jedyne co pozostaje to chcieć zniknąć na zawsze.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

najpierw Walking on a Dream, a teraz Breakdance Radio Edit, czyli oficjalny poradnik, jak widowiskowo połamać sobie nogi śniąc na jawie. Wstawaj z podłogi, to jest Radio X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

stary, skorżowa. Utknąłem w tej samej dziurze od tygodni i oszaleję zaraz, więc puszczajcie szybko Learn to Fly od Foo Fighters, bo tylko to mnie trzyma przy życiu w tym Radio X Vibe.

To był Johnny Come Home od Fine Young Cannibals w X-Vibe. Czy wiesz, że Roland Gift, zanim zaczął śpiewać, pracował jako model dla Vivienne Westwood? To już historia. Teraz następne hity dla pokolenia X, czyli Meduza i Good Boys w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

One Love, People Get Ready to niby jedność, a za chwilę Remember, bo przecież pamięć to jedyne, co ci zostało po wczorajszej imprezie. Totalny obłęd w Radio X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

to była Remedy od Leony w Jex Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała karierę od pisania tekstów dla innych, zanim sama stanęła przed mikrofonem? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża ATB. Zostań z radiem Jex Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że ma już dość tych fałszywych powiadomień o niedostarczonej paczce, które wpadają mu do skrzynki częściej niż rachunki za prąd. Więc dedykuje ten numer swoim natrętnym kurierom, żeby w końcu sprawdzili, jak nisko mogą upaść z tymi kłamstwami. A w radiu X-Vibe leci teraz Ludacris z utworem How Low dla wspomnianych oszustów od Marka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Heat Waves od Glass Animals w X-Vibe. Wiesz, że lider zespołu ma dyplom z psychologii i medycyny? Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz leci A Touch of Class. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z osiedla przy ulicy Długiej przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba myśli, że jego wycieraczka to prywatny parking, więc dedykujemy mu Don't Go zespołu Yazoo, żeby wreszcie zrozumiał, że to wezwanie do natychmiastowego opuszczenia zajętego miejsca, a nie zaproszenie do dalszego parkowania. Co wybrzmi

Najpierw Beautiful Soul, a potem Stand Od i Me. Jak chcesz mieć piękną duszę, to stój przy mnie, bo inaczej zwieje cię z tej planety szybciej niż zasięg w moim starym gruchocie. Radio X-Vibe.

Tu Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Skoro Don't Be So Shy to dla Ciebie za mało, to leć z Take Me to the Clouds Above. Chociaż z Twoim lękiem wysokości skończy się tylko na bólu głowy. Radio X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojemu nocnemu ja, bo znowu zamówił pizzę o 3 nad ranem i teraz czuje się jak tytułowa Nasty Girl. Więc w radiu X-Vibe leci The Notorious B.I.G., Avery Storm, Didi, Jagged Edge oraz Nelly z utworem Nasty Girl. Dla Marka od Marka. Smacznego!
1: The Biggie Duets, Jazzy Fizzle,
2: Jagged Edge,
3: Biggie Smalls,
1: Ladies and Gentlemen!

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To było Geile Zeit od Julii w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalistka tego zespołu wzięła swój pseudonim od imienia postaci z filmu, który oglądała w kinie? Mamy dla Ciebie następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Natasha Bedingfield. Zostań z radia.

Asia Kowalska zawsze potrafi wycisnąć z człowieka resztki melancholii. Choć przyznajmy szczerze, że Prowadź mnie brzmi jak idealny podkład do płakania nad rozlanym mlekiem w środku nocy. Skoro jesteśmy przy emocjach, to w 1986 roku pewien człowiek sprzedał swój udział w Apple za $800, co dziś wywołuje uśmiech politowania, podobny do tego, kiedy patrzysz na swoje stare zdjęcia z podstawówki. Na szczęście my w Radiu X-Vibe nie musimy inwestować w akcje, żeby poczuć, jak zmienia się klimat. Bo zamiast rozpamiętywać błędy przeszłości, wolimy przepalić ten smutek czymś zdecydowanie bardziej energetycznym. Teraz Enrique Iglesias oraz Pitbull i I Like It w Radiu X-Vibe.

Piątek, piąteczek, piątunio. Nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej byłej, bo nie może już znieść tego, że ona faktycznie przeprowadziła się na Karaiby i wciąż ucieka przed komornikiem, zamiast po prostu spłacić raty za toalety. To totalny klasyk o trudach windykowania długów w egzotycznym klimacie, więc trzymaj się mocno, bo to leci prosto w waszą stronę. A teraz w radiu X-Vibe, Billy Ocean, Caribbean Queen. Dla Beaty od Marka.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Jeśli myślisz, że to podrygiwanie przy Elize Rose wystarczy Ci za cały wieczór, to jesteś w błędzie. Bo w 2004 roku świat oszalał na punkcie telefonów z klapką, które łamały się szybciej niż obietnice składane w Sylwestra. A my mimo to próbowaliśmy wysyłać SMS-y o treści miłosnej, co kończyło się zazwyczaj wielkim rozczarowaniem. Więc teraz czas na dawkę energii, która zmusi Cię do ruszenia z tej kanapy. Bo Nina Sky oraz Jabba w X-Vibe wjeżdżają z Movia Buddy.

0: szef znowu chce feedbacku na callu, załóż słuchawki, włącz X-Vibe. Przynajmniej jeden głos w twojej głowie będzie miał sens.
1: Cut the music up. Let it out.

To był Buy You a Drink od T-Paina, który swoją drogą nauczył się śpiewać z autotunem, żeby brzmieć jak robot. Lecą następne hity dla pokolenia X w X-Vibe. A za chwilę Calvin Harris i John Newman. Zostań w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Demono i ich melancholijne Kochać inaczej. To klasyk, przy którym nawet najbardziej zatwardziali twardziale zaczynają wzdychać do przeszłości. Choć trzeba przyznać, że stylówki z tamtych lat to temat na oddzielną terapię. Skoro już jesteśmy przy dziwnych historiach, to w 1987 roku powstała pierwsza w historii emoji, co idealnie pasuje do dzisiejszego wieczoru, bo przecież emotikony to najbezpieczniejszy sposób na unikanie szczerych rozmów o uczuciach. Zamiast silić się na wielkie deklaracje, w Radiu X-Vibe wolimy po prostu dobre dźwięki, które lepiej tłumaczą rzeczywistość niż 1000 smutnych ikonek. Więc teraz Veranda Live oraz Summer Martin i utwór Without You w Radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która wreszcie zrozumiała, że temperature to instrukcja obsługi domowego termostatu, żeby w końcu przestała go podkręcać do 30 stopni w środku zimy. Totalny szacun za taką walkę o oszczędność i zdrowy rozsądek, bo przecież Sean Paul od zawsze śpiewał właśnie o optymalnej temperaturze w mieszkaniu. A teraz w Radiu X Vibe. Sean Paul, Temperature. Dla teściowej od

0: Aleks Warren śpiewał o byciu zwyczajnym i szczerze mówiąc, po tylu latach słuchania radiowych banialuków o byciu wyjątkowym, to całkiem miła odmiana od rzeczywistości, w której każdy musi być wizjonerem. W 2009 roku świat oszalał na punkcie futurystycznych wizji i cyfrowego chaosu, co idealnie pasuje do tego, co zaraz wyląduje w Twoich głośnikach. Skoro zwyczajność nas znudziła, pora na elektroniczny zgiełk, który zdefiniował erę cyfrowego lansu. I teraz The Black Eyed Peas z kawałkiem Boom Boom Pow rozbiją tę ciszę w X-Vibe.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

To było Radioactive od Imagine Dragons, Fix 5. Wiedziałeś, że wokalista Dan Reynolds napisał ten numer dosłownie walcząc z depresją w swoim domowym studio? To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wpadnie Paramore. Zostań w radiu X5.

Maslowic i ich aniołowie to zawsze dobry punkt wyjścia. Choć patrząc na dzisiejsze standardy, ten anioł musiałby chyba mieć wbudowany filtr na zdjęcia. Skoro mowa o aniołach, w 1997 roku świat oszalał na punkcie pewnej elektronicznej zabawki z Japonii, która wymagała ciągłej uwagi, bo w przeciwnym razie wyciągała kopyta, co w sumie idealnie rezonuje z dzisiejszą potrzebą nieustannego scrollowania ekranu w poszukiwaniu sensu. Dobrze, że przynajmniej muzyka w Radiu X-Vibe nie potrzebuje karmienia, żeby brzmieć dobrze. Zostawiamy polską nostalgię i płynnie przechodzimy w klimaty, gdzie Drake i Chris Brown tłumaczą, jak nie pogubić się w relacjach. Teraz Chris Brown oraz Drake i No Guidance w Radiu X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X. Wa.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że musi przestać wyrywać kable z jego konsoli, bo inaczej, no cóż, wywoła prawdziwą wojnę partyzancką w salonie. Totalny obłęd, ale w pełni rozumiem, bo w końcu o to właśnie chodzi w tej piosence. O święty spokój w domu i walkę z cenzurą przy joysticku. A teraz w Radiu X Vibe Rage Against the Machine Guerrilla Radio dla teściowej od Marka.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Ten ogień w tekście The Weeknd był tak intensywny, że aż poczułam zapach przepalonej kolacji. A skoro jesteśmy przy płomiennych zauroczeniach, to 1998 roku pewien Brytyjczyk wydał majątek na telefon, żeby tylko usłyszeć głos ukochanej. Co dziś brzmi jak żart z epoki kamienia łupanego, bo przecież wystarczy jedno kliknięcie. Więc przejdźmy do refleksji nad tym, co od i było gdyby. Bo Kate Winslet też miała swoje przemyślenia w X-Vibe. Teraz Kate Winslet oraz What If w X-Vibe.

To był Spicy od T-Dola Sign i Post Malone'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że Post Malone ma w domu specjalną maszynę do robienia lodów, bo po prostu je uwielbia? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Rimon. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

X-Vibe. Radio po swojemu. Come on, join the journal.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Dix Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

Willow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dix Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon, Ino Rain w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Young Jock zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Willow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia, co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Jigs Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: Radio X Vibe. Gramy, co chcemy.
2: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: nocnych tras, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady.
1: Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej.

To był Andrzej Zaucha i jego Byłaś serca biciem, czyli dowód na to, że w 1988 roku polska muzyka potrafiła jeszcze brzmieć z klasą, mimo że większość z nas skupiała się wtedy głównie na przetrwaniu w kolejce po cukier. Skoro mowa o minionych dekadach, to w 1999 roku świat wstrzymał oddech w oczekiwaniu na wielką cyfrową apokalipsę, która ostatecznie skończyła się jedynie zmianą daty w kalendarzu i gigantycznym kacem. Skoro świat wtedy nie runął, to u Ciebie też wszystko będzie dobrze, nawet jeśli dzisiaj masz ochotę na odrobinę melancholii. Więc teraz James Bay i Let It Go w Radiu X Vibe.

Pool X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to żonie, bo wreszcie dzięki temu utworowi zrozumiał, że jej podejrzane mruganie przy zmywarce to nie tylko tik nerwowy, ale ewidentny dowód na ukrywanie przed nim zaginionej wędki. To totalny klasyk o kryminalnej naturze naszych gałek ocznych, który wreszcie ujawnia całą prawdę o domowych spiskach. A teraz w Radiu X-Wipe raz, dwa, trzy, czy te oczy mogą klamać? Dla żony od Marka.

To jest Radio X-Vibe.

to brzmienie I Live niby wpada w ucho, ale szczerze mówiąc, po 2 minutach mam ochotę na coś, co nie brzmi jak płacz w poduszkę po zerwaniu przez komunikator. W 1987 roku świat oszalał na punkcie filmu, gdzie główny bohater skakał przez płoty i wywijał na parkiecie. A dzisiaj te wszystkie kinowe dramaty przy tamtym wyglądają jak amatorska próba w garażu. Skoro już jesteśmy przy filmowych uniesieniach, to pora na prawdziwy wyciskacz łez, który sprawi, że poczujesz się znów jak nastolatek z wypożyczalni kaset w X-Vibe. Eric Carmen i jego Hungry Eyes.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

0: szczęście.
1: Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
2: xvibe.pl

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

witaj w tym obłędzie, gdzie zegar stanął w miejscu, a za oknem tylko miejska szarość i zapomniane cienie, bo w X-Vibe czas płynie według własnego pokręconego rytmu. Pamiętasz rok 1999 i premierę filmu Blair Witch Project? Wtedy ludzie autentycznie wierzyli, że ta trójka studentów zaginęła w lesie, bo marketingowcy wrzucili do sieci zmyślone akta policyjne i zdjęcia zaginionych, co w czasach raczkującego internetu było genialnym, choć przerażającym żartem przed epoką fake newsów. Dziś każdy wie, że to tylko tani sprzęt i trochę biegania po krzakach, ale wtedy strach był prawdziwy, jak zdarta płyta winylowa. Skoro już jesteśmy przy rozciąganiu emocji do granic wytrzymałości, posłuchaj, jak Sia wygina swoje serce w rytmie, który lepiej zostawić sam na sam z nocą. Więc teraz Sia i Elastic Heart w X-Vibe.

Marek z Pragi pisze, że w sumie to nie kocha swojej żony, tylko przyzwyczajenie, co brzmi jak niezły dramat. Ale skoro mówią, że sam sej miłość wygasa, to może po prostu pora na nowy podcast. W radiu X-Vibe leci Nea z Sam Sej dla Marka i od Marka. Trzymaj się tam jakoś.

0: Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby ten miał zaraz wypluć odpowiedź na sens życia. Więc wpadłeś w idealne miejsce. W X-Vibe. Pamiętasz rok 1982, kiedy premierę miał film Poltergeist, a na planie działy się rzeczy, od których włosy stają dęba. Ekipa używała prawdziwych szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty, co brzmi jak totalny obłęd, ale w tamtym czasie nikt się tym nie przejmował. Teraz siedzisz w tej swojej cyfrowej klatce, a ten mroczny bit z przeszłości przypomina, że śmierć zawsze szuka oszczędności, więc nie licz na happy end w tym scenariuszu, bo teraz elektryczne gitary zagrają To Koniec w Radiu X-Vibe.
1: To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, że w filmie E.T. dźwięk oddechu to tak naprawdę miks charczenia pani doktor i pękającej żelatyny, co w Nightmare brzmi jak przepis na obłędny koszmar, ale cóż, magia kina zawsze śmierdziała trupem. Więc w X-Vibe serwujemy teraz Kygo i Parson James w numerze Stole the Show.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Miasto za oknem wygląda jak makieta do taniego filmu o końcu świata, a ty wciąż tkwisz w tym samym fotelu, zastanawiając się, czy te cienie pod ścianą to kurz, czy coś, co woli pozostać anonimowe. W 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć pluszowego misia, który zamiast przytulać, nagrywał głos właściciela i odtwarzał go w najmniej odpowiednich momentach, co sprawiło, że dzieciaki sikały w spodnie, bo zabawka o imieniu Teddy Ruxpin brzmiała jak duch uwięziony w plastikowym ciele. Totalny obłęd, bo przecież nikt nie potrzebuje urządzenia, które o 3 nad ranem zaczyna bełkotać coś w obcym języku. Ale hej, technologia zawsze miała w sobie coś z horroru klasy B. Teraz Camel Fat oraz Elderbrook i ich Colaf X.

1996 roku twórcy filmu Fargo wmówili wszystkim, że to oparta na faktach historia, mimo że całkowicie zmyślili te krwawe wydarzenia, co w sumie idealnie pasuje do tego, jak działa świat, bo prawda zawsze przegrywa z dobrym bitem, więc nie daj się zwariować, słuchając Sambrilla Carpenter i Please, Please, Please

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz z eteru te wszystkie dziwne częstotliwości w X-Vibe, bo tylko wariat albo człowiek z bezsennością doceni ten nocny klimat. Pamiętasz rok 1982, kiedy świat oszalał na punkcie filmu E.T.? Bo mało kto wie, że studio chciało, żeby ten sympatyczny kosmita był złośliwym demonem z innej planety, który dręczyłby rodzinę bohaterów aż do krwawego finału. Ostatecznie Spielberg uznał, że to zbyt mroczne, nawet jak na tamtą dekadę, i zrobił z tego wzruszającą bajeczkę, co jest totalnym obłędem, biorąc pod uwagę, jak bardzo to stworzenie przypominało wysuszoną śliwkę z problemami natury egzystencjalnej. Teraz Han Solo oraz 5-2 Dębiec i kawałek Tomy w klimacie X-Vibe.